kolegów, którym szczęścia w życiu brak. Za tych, którym zawsze idzie nie tak. Kobiety nie te.

jakich Bóg przeznaczył na złom. Pociągi nie te, pogody zbyt złe. My, co mamy mocne zdrowie jak skaut, nie czeka nas głód.

nie grozi nam aut. Pijmy wino za kolegów, których wciąż omija raut. Idźmy w taniec malowany na szkle.

za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła.